0: Ekspansionizm każe się, poczuj to kucie. Niechowa maszyneria je, bez pory do szumu. I kucze nam się, i wróćuje śmietu. I wróćuje człowiek z śmietu. Kralice malete na kowanie!
1: Ne, treba kowanie!
0: Kowanie!
1: Kowalica
0: ma najtem na kowalnie!
1: Nie!